0: Bangemba labe, obuwele, ebiguna, chogero habo soap, ne chogero habo jelly. Biri mu sizes enja ulo, enene ne entono. Bisangi wa maduka, gona mugwanga. Chogero, yesu vili ensusu za fe.
1: Nifatu kuletele isanu. Tuwaba angaba kunuogereiza. Wasala stress.

0: Asatu msao.
1: Musiwe bulonji, mwena.
0: Kale, tuyanziza msao na tukunda Farida, avudemba nafe abajina. Mugene mfuno bujanja ivana tu. Musiwe bulonji.

Elanga nendo kubanga kutegeza mukago mulunjo ali kuuliza radio kusinza woli sinzo kubanga olituuliriza ndi ena kwelemezi ya 28 mwezi gwa na mugozi guno omwezi bona tuligukubolu ku mumutwe kitegeza ndi tuligukumala ku mumbere ofunani zibwaino osubira kubanga oba kunebyenda byose kubanga tusako ngana ko lwalero Niwo singa we bale kubanga okola we bale kubanga zimba busoga we bale kubanga zimba kitundu kyo ni Uganda otwaliza walala kuba ne bitabe bitu kuvubya kyogera ku ntio yata koletali enga iwo jakulya byani nga tole kwenda akola kitegezo jakube kifanani ya kibi atera omalize nga walikukugeyana kusonkesa ku minwa kale una kulwa chintu ena kwedomu ezidi 28 omwezi gwa namugozi mwaka 2026 program oluso gandiko guno mudenene joli sobolo kubanga uliza kumba yengogo tukuwereza nga tusinza mu kibuga kya Idinda wano ku lutindo lwe byafayo neri amaka gaifa makulu wene gwe sobolo kubanga twagana mu kizimbe gagade Buli kimu kitambula bulungi buli kimu kitambula kiria nga wekyabalibwa mukagwa mulungi olisobola kubanga otubuliriza Embera andikaika mwino embera andikaika mu wazira buzibu wazira mutewana tubaza bwa Katonda nti akali atuwele kirabe kyobulamu yatusoboze so kusigalanga akatu kumira nga tanga tulisobola kubanga tukola ku yetusa kwengalo olwesonga nti buli wobanga okaisomu kugobulamu boka sobola okole mirimo bulungi Muganda waife kirongo sidan ali ali kuba kumatumpo lampola tasobola saa ya kutikuba anonganze wendi kuogera Chitegeza ntwe nesonga lacho teko kubanga webaza Katonda nga tumusabira ni dada sula basobola kubanga bona baisuka baida sobola kubanga tumaliriza ente katekeno mumbere kasinzo kuba eyo mutawane ina bantu baifabe bwonda ina kwedo mwezi tujja kuba 25 mwezi ogwa 10 teka ali kulanga kundi tujja kuba awo byona byasobola kubanga tubimaliriza ninze mwisi maganda napa ninze Shaban Maganda